Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

zjedliście szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi,

się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejt wasz mentalny karcer. Po jednym

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gazie.

Po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Censura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Chodź stąd, rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie spływa pod...

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Ay, lo siento.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: swojego ulubionego utworu.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy na kanale Radia Cenzura. Dzisiaj wita Was Kamil wraz z moim gościem Magdą. Będziemy trochę dalej kontynuowali temat portali randkowych i tego, jak my możemy swoją moc własną rozwijać. Madziu, powiedz coś o sobie.
2: Witaj Kamilu, dzień dobry słuchaczom. Przede wszystkim dziękuję Kamilowi za zaproszenie. Wydaje mi się, że dla potrzeby tego doświadczenia przedstawię się jako Magda, matka dwójki dzieci, koleżanka Kamila. No i będę godnie reprezentować stronę kobiecą tego spotkania.
1: Właśnie. Czyli jakby część tej naszej dyskusji celowo została tak wybrana, że po drugiej stronie teraz będą kobiety.

0: bo mężczyźni mają swój punkt widzenia jeżeli rozmawiamy w swoim gronie, no to po prostu się zawęża, tak? Ta perspektywa się zawęża. A czy jak mówi Seth, czy ogólnie podejście ezoteryczne, warto jednak perspektywę poszerzać, bo to daje nam ogólny rozwój, no i właśnie zwiększamy wtedy swoją tą moc własną, jak my to tak ładnie mówimy, czyli możliwości działania, jeżeli mamy większą wiedzę i właśnie szerszą perspektywę. Kolejnym takim tematem, o którym chciałbym z Magdą porozmawiać, a który jest związany z portalami randkowymi, to jest ghosting. To jest coś, co stało się specyficzną normą i czego ja sam doświadczyłem. I tu może dwa zdania o tym, jak to odebrałem. No bo nie pierwszy raz korzystałem sobie z portali randkowych dla własnych celi i kiedyś to jakoś tak mniej mnie dotykało, bo było rzadsze. W tej chwili może podam jakieś statystyki osobiste, tak? Czyli jeżeli napisałbym do setki kobiet, które są na portalu randkowym, czyli zakładam, że one szukają partnera. Nie są tam po to, żeby swoje zdjęcie wyświetlić, tylko realnie kogoś szukają, no bo płacą za to, a przynajmniej większość użytkowników portali randkowych płaci za używanie tego. I z tej setki odpowiada jedna albo dwie kobiety, i to niekoniecznie chce rozmawiać, to powstaje pytanie, co się dzieje, tak? I co więcej, osoba, która pisze tak jak ja, gdybym nie miał jakiejś tam podstawy związanej z rozwojem emocjonalnym czy rozwojem duchowym, jak my to ładnie mówimy, no to pewnie bym się zaczął przejmować. Bo to mimo wszystko trochę dotyka, że człowiek próbuje mówić do jednej osoby, drugiej, setnej i nie ma w ogóle odpowiedzi. Jak to wygląda, powiedz mi, z twojej strony? No bo muszą być powody, dla którego kobiety tak się zachowują.
1: To ja dopytam. Zagadałeś i nie otrzymałeś odpowiedzi zwrotnej w ogóle? Czy została ci nadana odpowiedź? Wszedłeś w jakąś konwersację i potem nastąpiło przerwanie rozmowy ze strony kobiety?
0: W 95% nie ma w ogóle odpowiedzi. Powiedziałbym, że w 40% nawet wiadomości nie są przeczytane. Co też jest takie bardzo specyficzne, no bo wysyłasz do kogoś wiadomość, nazwijmy tutaj maila, i to nawet nie jest czytane. No więc jeszcze raz powtarzam, pytanie nie do ciebie, tylko ogólne w tej chwili, to po co mieć profil, żeby w ogóle go nie czytać, nie? Ale to jest, powiedzmy, drugorzędne. Bo ktoś mógł
1: No
0: zapomnieć.
1: właśnie, ja myślę, że też trudno mi generalizować. Mogę mówić o swoim doświadczeniu. Miałam krótkie doświadczenie z portalami. Chyba dość istotną kwestią jest, dlaczego w ogóle korzystamy z tych portali, tak? Po co ja tam wchodzę? W jakim celu? Jeżeli moim celem jest podświadomie zwrócić na siebie uwagę bądź wydobyć się z jakiegoś emocjonalnego, obniżonego doła, tak, ze względu na to, że przed chwilą zostałam porzucona bądź zraniona przez mężczyznę, bądź usłyszałam słowa, które w jakiś sposób sponiewierały moją kobiecość, no to ja szukam w pewien sposób narzędzia, które mi tą kobiecość podciągnie do góry, tak? No tak generalizuję. No i teraz w momencie, kiedy ja wchodzę na ten portal w tym celu, no to moją intencją nie jest odpisywanie na komentarze, tylko no w pewien sposób takie zdobywanie ilości lajków, nie? To jest mniej więcej to samo. To jest taka gratyfikacja. Okej, okay, napisał 26, 30 i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest raz. Drugie, co przychodzi mi do głowy, to jest to, że komunikacja może już być bardzo zaangażowana z tym trzecim, czwartym, który również napisał, który został wybrany. Bo jeszcze weź pod uwagę, że dla mnie największym problemem w całej tej zabawie trzymiesięcznej z tym portalem był czas na odpisywanie. Ja nie byłam w stanie serio odpisać na wszystko. Więc wybierałam te, które rzeczywiście w jakiś sposób ze mną zarezonowały, bądź kontynuowałam komunikację, no w ten sposób już nie dając uwagi tym pozostałym.
0: Okej, dzięki. No właśnie, no to ja tu będę snuł teorie spiskowe, bo
1: Proszę bardzo.
0: Dlaczego? No bo zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz, że gdzieś zabrakło ci czasu, nie? Na odpisywanie do wszystkich. Czyli ja tutaj widzę problem systemowy samego narzędzia. No bo dlaczego narzędzie pozwala na coś takiego, rozumiejąc psychikę, no, jako tako obu stron, bo przecież to nie robią tego ludzie, którzy nie wiedzą nic o psychice. Mówię o konstruktorach portali randkowych, gdzie tam są testy psychologiczne, osobowości i mają nas dobierać.
1: Mamy dużo uwag do tych testów, prawda? No, dla mnie z perspektywy osoby właśnie no, mocno świadomej, cała zabawa psychologiczna w testy na poziomie dopasowania poprzez to, jaki dom mi się podoba, bądź jaki styl, no jest bardzo uboga, tak? Więc to jakby drugorzędna kwestia, ale warto wspomnieć, że to nie, tak. Że to nie działa.
0: No, to, że nie działa, to niestety sprawdziliśmy sobie. Zresztą to też historycznie wiemy, że psychologia od dawien dawna próbuje, nazwijmy to, rozgryźć, jak ludzie się dobierają i próbuje dobierać właśnie metody doboru i właściwie poniosła tutaj porażkę, czyli wytrawny psycholog nie potrafi wskazać dwóch osób, które będą ze sobą szczęśliwe. Tak? W jakimś takim rozsądnym procencie, nazwijmy to 80% trafi. No raczej być 80% porażek, jak tak zaczniemy dobierać ludzi. No ale nie zmienia to faktu, że coś o tej psychologii naszej wiemy. No i teraz ustawia się takie narzędzie jak portal randkowy, gdzie kobiety są, nazwijmy to, narażone na za dużą ilość wiadomości, bo z jednej strony dostajesz lajki i podnosi to twoją samoocenę, ale z drugiej strony przyzwyczajasz się do tego, że można ludzi ignorować, no bo po drugiej stronie są ludzie.
1: No, oczywiście. Tak? Ja nie widzę, tylko weź też jeszcze pod uwagę coś takiego, że statystycznie na portalach randkowych mamy 80% mężczyzn i 20% kobiet. Więc no... To jest 1:4, więc sobie wyobraź, ilu mężczyzn taka jedna kobieta, nawet to bardzo niefortunnie, ale nie wiem jak to inaczej, ma w tym momencie obsłużyć, tak? Czyli albo postrzegam te komentarze, zaczepki, zajawki intuicyjnie i podchodzę do nich z perspektywy tego, co poczuję, jak poczytam, bo nic innego tutaj nie przychodzi mi do głowy, no albo bawię się w bycie uprzejmą i kulturalną i odpisuję do wszystkich. Nie jestem w stanie. Portale randkowe same w sobie, wiemy, są dość gruntem, to jest grząski grunt. Ja nie wchodzę tam i spodziewam się fantastycznych fajerwerków, tylko ja już wiem, jest to mi wkodowane, że to jest teren dość grząski, tak? Że tam się mogę nadziać, że tak powiem brzydko, na pewne niemiłe doświadczenia. Więc ja, mając to z tyłu głowy, domyślam się albo zakładam, że druga osoba też tak uważa, tak? Czyli jeżeli ja nie odpiszę, okej, ja również spodziewam się tego, że na moją wiadomość ktoś może nie odpisać i powinno być z tym okej.
0: Tak jest, to znaczy właśnie jakby do tego zmierzam, że tego typu sytuacja, nadziać się plus ilość ludzi, plus jakby niedopasowanie w ogóle formy kontaktu, powoduje, że my wchodzimy w tryb takiego ignorowania kogoś innego jako normy. Czyli, że to druga strona też rozumie. Z jednej strony rozumie, a z drugiej strony, jak mówię, po wielu takich ghostingach, no tak u kobiety rośnie ten poziom samooceny, a u mężczyzny zaczyna spadać. No bo jeżeli nie jest wart nawet tego, żeby mu odpisać nie dziękuję, tak, bo takie odpowiedzi dostałem, żeby nie skłamać, to chyba dwie. No, czyli jakby dwie panie, te trzy wyrazy czy cztery napisały, a cała reszta, nazwijmy to, kompletnie im się nie chciało. No więc wchodzimy w taką sytuację, gdzie te dwie płcie zamiast się do siebie zbliżać, to znowu ten, tak jak w tych innych rzeczach, to tu też promuje rozdzielenie nas, nie? Czyli tak jak powiedziałaś, pierwszą rzecz, którą powiedziałaś, że kobiety mogą wchodzić na portal randkowy po to, żeby podnieść swoją samoocenę, tak? Poczuć się lepiej. No mężczyźnie coś takiego do głowy nie przyjdzie. Nie?
1: Wiesz
0: Czyli.
1: co, ja nie wiem, bo ja oceniam to inaczej. Z perspektywy kobiety moja ocena męskiego podejścia do portali randkowych jest dokładnie odwrotna. Ja twierdzę, że osoby, które znam, które korzystają z portali randkowych i są to mężczyźni, głównym ich celem znalezienia się w tej przestrzeni jest zwrócenie na siebie uwagi. Głównie. Pozyskanie partnerki, osoby, kobiety, która da mu poczucie, że coś zdobył, bez konsekwencji, tak? Czyli pamiętaj, że to jest przestrzeń bez konsekwencji, bo właśnie mogę przestać pisać, ale tą pierwszą zajawkę mam. Czyli ja zrobiłem tą super robotę, czyli napisałem tego posta, zagadałem i to przyniosło efekt.
0: Jaki?
1: Mam skalę. Podniesienia również własnej wartości. O, ta laska, te zdjęcia napisała, odpisała, to już wystarczy, tak? Ja wiem, że ty mówisz o zupełnie odwrotnej historii, ale z mojego punktu widzenia i z moich obserwacji jest dokładnie odwrotnie. Że to męskim celem jest głównie takie, nazwę to polowanie na kobietę.
0: To poruszyłaś bardzo ciekawy temat, którego w ogóle się nie spodziewałem i w ogóle na to w ten sposób nie patrzyłem. Dlaczego? Bo z mojego punktu widzenia męskiego, a jednak uważam się za mężczyznę, to zdobyta kobieta to jest ta, z którą ma się dzieci, a nie która odpisała. Rozumiesz?
1: To
0: To jakby
1: rozumiem.
0: jest jakby zupełnie inna skala tego. Kiedy ja wygrałem, tak? Czyli ja wygrałem w momencie, kiedy kobieta wybierze mnie na partnera. No to wtedy okej, fajnie. Jak mnie wybierze 20 kobiet na partnera, tak jak na przykład, nie wiem, król miał takie okazje, tak? Kiedyś. Że tam te kobiety stadami do niego szły i chciały być jego żoną czy też nałożnicą, bo fajny, tak? Jest, że tak powiem, rozpoznawany i ma dużo, dużo zalet, bo jest przywódcą, silny i tak dalej. Oni mieli, no na pewno, czym się pochwalić jako mężczyźni, bo historycznie, tak, teraz polityk czy ktoś to siedzi raczej w zaciszu gabinetu, a kiedyś taki król, no to on jednak szedł jako pierwszy na froncie, tak, to był mężczyzna. Przynajmniej tak kiedyś rozróżniano te dwie płcie i to działało na nas. No więc to, o czym ty mówisz, to z mojej perspektywy, to tak jakbyś powiedziała, że bardzo duża grupa mężczyzn zniewieściała, bo zaczyna wykazywać psychicznie, czy też w swoich zachowaniach cechy dla mnie kobiece. Rozumiesz?
1: Wiesz co, Kamil, no ja myślę, że to jest dla mnie zbyt duża psychologia. Gdybyśmy to zamęzili znowu do działań typowo portali, to co? Nie macie przestrzeni do tego, żeby w obecnej rzeczywistości, w obecnych czasach iść w pierwszych szeregach. Czyli ten archetyp wojownika, który tak w mężczyznach został mocno zbudowany przez lata, no jakby w dzisiejszym świecie nie bardzo ma rację bytu, tak? Bardzo często a propos tego obserwuję swoich kolegów, mają takie zapędy prepersowe, którzy często są też właśnie w związkach, to jest dziwne. Częściej znam, a znam ich bardzo dużo, to są tak, ojcowie to są partnerzy. Ja widzę, że to nie jest zajawka, wkrętka, która ma służyć temu, że rzeczywiście my się tam przygotujemy, bo będzie wojna. To jest wygenerowane przez tego partnera, że będzie ta wojna, bo inaczej to on nie ma celu istnienia, jak nie obroni tej swojej rodziny. Nie? Dużo rzadziej mam znajomych tak zwanych singli, i tu w obszarze, no powiem ci, takiego prepersa osobiście nie znam, nie? Bardziej takiego hulaka, czyli bierzemy życie tu i teraz, niech leci. Ale taka dygresja. Wracając do tej przestrzeni zniewieściałych mężczyzn na portalach i to, że satysfakcjonują ich odpisane komentarze. Znowu, kiedyś satysfakcjonowała nas ilość zadźganych przeciwników, tak? Zeszliśmy z tej jakości tych trofeów, no bo po prostu ich nie dostajemy. I teraz w przestrzeni, kiedy wchodzisz w ogóle na ten portal, to no, jakby totalnym głupstwem dla mnie jest wiara w to, że ja tam znajdę mężczyznę, z którym będę miała dziecko, tak? Czyli tak jak ty mówisz a propos tego. Dla mnie portal randkowy jest wspaniałym miejscem, pomimo wszystko, do tego, gdzie ja poznam więcej ludzi, gdzie ja jako osoba świadoma dam temu wszechświatowi informację, słuchaj, jestem gotowa, chcę działać, nie mam pojęcia jak w inny sposób. Jest to jakieś narzędzie do tego, że ja ci daję teraz znak, że ja już jestem gotowa na partnera. I teraz, gdybym ja miała teraz, jako osoba jeszcze bardziej światowa niż doświadczenie, które miałam kilka lat temu, dokonać takiego testu sobie, to przede wszystkim potraktowałabym tą aplikację w pewien sposób, jak jest bardzo dużo teraz trendu dotyczącego manifestacji, mówię, wymanifestuj sobie tą wymarzoną osobę i tak dalej, i tak dalej. Ja się zawsze zastanawiam, cholera, no super fajnie, też bym sobie wymanifestowała, tylko że ja nie wiem, nie? Ja nie wiem, co ja właściwie chcę od tego partnera. Ja nie wiem, jaki on ma być, bo ja nigdy nie doświadczyłam prawdziwej miłości. No, gdzieś tam mi się jarzy, że taka owa istnieje i gdzieś to urojone marzenie o niej istnieje, tak? Więc gdybym miała teraz tego dokonać tego doświadczenia, to ja bym stanęła przed tą aplikacją i trudem opisania faktycznie mojego życzenia. Czyli ty, mężczyzno, bądź taki. Ja pragnę takiego mężczyzny. Pragnę być taka przy tobie. Chcę z tobą XXX, tak? Ja uważam, że no to stanięcie w prawdzie sama przed sobą jest największym paradoksem, bo my tego nie robimy. Ja tutaj ostatnio, jak sobie to opisałam, mówię, no nie, no fantastycznie, dobrze, że pracuję z marketingu, bo ja sobie stworzyłam tak fantastyczny profil, że no świetny produkt, nie? Się nie dziwię, że tam tych lajków było tyle. Ale jeżeli chcesz świadomie podejść do tematu, to, no, to chyba to nie są te aplikacje, nie? W ogóle trzeba stworzyć nowe dla ludzi świadomych.
0: Ja myślę, że próby stworzenia aplikacji dla ludzi świadomych już były i były nawet takie grupy na Facebooku, ale to z mojego doświadczenia wynika, że wszędzie są tak samo świadomi ludzie. I to nie jest żaden przytyk, po prostu mamy te mechanizmy podstawowe, którymi sobie zarządzamy. I tutaj właśnie znowu poruszyłaś kolejny bardzo ciekawy temat. No bo jako kobieta wchodzisz na portal i szukasz właściwego dla siebie partnera. Ale przyszło ci po drodze do głowy, że powinnaś wymienić jego cechy. Jakoś wewnętrznie, tak? Że on powinien być taki i mieć to i tamto i siamto. I moim zdaniem na przykład, z mojego ezoterycznego punktu widzenia, to już jest... Znowu w drugą stronę, czyli kobieta, której narzucono za dużo cech męskich. Tych mentalnych. I już tłumaczę dlaczego. No bo to mężczyzna z reguły jest tym, który przynosi różne idee i on pokazuje, co by było fajnie zrobić, a kobieta sobie patrzy i mówi, podoba mi się albo nie podoba. To nie ty masz wymyślić coś, a potem to znaleźć, tylko odwrotnie, twoim... Takim naturalnym zadaniem jest ocenienie tego. No i stąd moje kolejne pytanie wtedy, no bo jak już jest taki portal, czy inny sposób, to na co patrzysz, nie, czyli nie mieć listę i porównywać, bo nie bardzo nawet jest co porównać, bo na portalu nie ma takich samych podpunktów, jakie ty możesz sobie wymyślić. Odwrotnie, masz odwrotny problem. Jest coś na tym portalu, jakieś zdjęcie, jakiś krótki opis, kilka tam, nie wiem, rzeczy typu, że lubi spacery albo oglądać filmy science fiction i przeglądasz to? To daje ci w ogóle jakieś informacje na temat tego człowieka?
1: Znaczy się zdecydowanie, jeżeli ktoś słucha rapu, to ja w to nie wchodzę, bo ja nie lubię rapu. No, no nie, no. I tutaj
0: Aż tak.
1: widzisz, to jest dla mnie to jest zero-jedynkowe i to nie jest tylko moje. No, jeżeli ktoś mi powie tam w tym profilu, że sport ekstremalny, No to mi buduje się obraz od razu, no bo my jesteśmy cały czas w ocenie, tak? Jakby poddajemy ten cały czas profil ocenie, no więc od razu tutaj przez wszystkie swoje kody jadę. I co? No nie, no ja nie, ja dziękuję serdecznie, tak? Jest to człowiek bardzo aktywny, nadaktywny zapewne, co świadczyć będzie o tym i o tym i o tamtym. Podaję przykład, ja lubię sporty ekstremalne, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli ideowo to jest naprawdę skonstruowane. Ja się oczywiście, Kamil, nie do końca zgadzam z twoją tezą, że to mężczyzna przynosi ideę, bo ja znam wielu mężczyzn, którzy mówią zupełnie odwrotność. I to, że to kobieta jest tą, która kreuje, a mężczyzna dostarcza budulec w pewien sposób. Więc to są tezy sprzeczne. To wracając do tego całego tego rozwinięcia, tego postu, który sobie tworzysz, tak, ja go przeglądałam. Naprawdę tak. I wiesz, to całe to moje doświadczenie skończyło się z. Ja poznałam trzech wspaniałych mężczyzn, tylko że ja ich poznałam, tak? Ja z nimi nie zbudowałam relacji. Ja w ogóle nie miałam takiej ambicji, żeby tą relację zbudować. Po tych trzech doświadczeniach uznałam, że to jest wspaniałe narzędzie do tego, żeby rzeczywiście diagnozować siebie, w jakim ja jestem teraz stanie, bo moją zasadą życia, to jest moja zasada życia, że świat jest naprawdę odzwierciedleniem tego, co we mnie. I oczywiście, no, szanując tutaj tych mężczyzn, ja dokładnie wiedziałam, co jest we mnie. W momencie, kiedy ja dałam sobie, dałam, dali mi oni możliwość poznawania siebie. Widziałam ich ułomności, widziałam te ułomności w sobie, widziałam, co mi nie pasuje, co mnie drażni, tak? Stawałam się obserwatorem nie tylko ich, ale głównie siebie. Bo ja się odbijam w tej relacji. Bo to ja, całe życie jest o mnie, tak? A mój partner generalnie będzie, ja będę też dla niego lustrem. I na tym to polega, tak? Ja wiesz, to też jest niesamowite, bo ja w swojej przestrzeni, to naprawdę najbliższej, mam, gdybym ci policzyła, ja mam chyba 6 przypadków, gdzie znajomi, siostra, siostrzenica, kuzynka, najlepszy przyjaciel, wszyscy mają małżonków, rodziny z portali randkowych. I to jeszcze, wiesz co, z jakiej epoki, kiedy to jeszcze było takie na www, WP, te wszystkie czaty, to jeszcze są te epoki. Ale z Tindera również, tak? Więc ja też nie zakładam, że to jest totalnie złe. Ja zakładam, że my spodziewamy się za dużo, że jeżeli ja szukam tam partnera, to jest kompletna ułuda. Ja mogę tam szukać wspaniałych ludzi, wspaniałych męskich przedstawicieli gatunku człowiek.
0: Jak najbardziej przyjmuję Twoją argumentację, bo znowu z mojej perspektywy, no to właśnie, żeby znaleźć partnera, to najpierw trzeba kogoś poznać, tak? Więc
1: Wszystkim.
0: ty realnie wykonujesz ten, przynajmniej podeszłaś tak racjonalnie z punktu widzenia potrzeb kobiecych. No bo zdjęcie mi niewiele da, opis coś tam mówi, przy czym właśnie kobiety mają tendencję do dopisywania całej reszty. Jak widzi dwie czy trzy jakieś tam cechy, no to jeszcze sobie, bo tak funkcjonujecie. Bardzo często podejmujecie decyzje w oparciu o jakieś wyobrażenie, a nie tylko fakty. Nie? Czyli mówię o suchych faktach. To jest wasz sposób widzenia świata. I jeżeli te informacje są szczątkowe, bo na portalu randkowym takie są, no to jakby automatycznie wasz mózg to tam dopisuje, kim on może być. Ale to jest akurat najmniej ważne tutaj. Ważne jest to, żeby dalej realizować te potrzeby kobiece, bo z tej perspektywy twojej teraz mówię, żeby móc robić kolejny krok, to muszę tego kogoś poznać. I to jest ok. Nie? A teraz wracamy do samego początku naszej rozmowy. Jeżeli te panie z mojej perspektywy w 99% ghostują faceta, to kogo one tam poznają?
1: Ale może one poznały, Kamilu, no nie ciebie, po prostu poznały kogoś innego.
0: Gdyby to były tylko moje doświadczenia, to ja pewnie bym się z tobą zgodził, ale to nie są tylko moje i albo tutaj jest ta właśnie różnica skali, ile jest kobiet na tych portalach, a ilu mężczyzn, albo coś jest dziwnego, to znaczy możliwe, że jest bardzo dużo kobiet, które właściwie nikogo nie poznają, albo inaczej, nie mają odwagi kogoś poznać. To jest hipoteza w tej chwili, tak? Rozmawiam z tobą, później może będę rozmawiał z innymi paniami i zobaczymy, jak one do tego podchodzą, ale mam takie podejrzenie, że jest dosyć duża grupa kobiet, która tak naprawdę nikogo nie poznaje, bo gdzieś ta granica, że wystarczająco fajny z tego opisu, żeby dalej go poznać, no jest duża. Czyli one nigdy nie wchodzą w ten etap poznawania. Z mojej perspektywy, no to jest wtedy błąd, bo jednak my naturalnie no poznajemy się na żywo, nie? Tak jak mówisz. No. I ten portal to ma być takie lustro, czyli też widzę, masz takie ezoteryczne podejście. U mnie też to się sprawdza, że cokolwiek bym nie robił i jakiego narzędzia bym nie wybrał, to odpowie mi w sposób taki, jakie jest moje wnętrze, czyli nie ma znaczenia, jak bardzo będę się starał wybierać, to i tak kliknę, czy też odpowie mi ktoś, kto jest podobny do mnie. Ja tutaj, że tak powiem, rzeczywistości nie oszukam, chociaż wiem, że wielu ludzi zaczynając drogę ezoteryczną, to tak sobie to wyobraża, bo ja sam też troszeczkę tak sobie na początku to wyobrażałem, że jest metoda na to, żeby tą rzeczywistość wewnętrzną oszukać. Tak jak znam jakieś triki albo zastosuję jakieś fajne formułki, ładne zdanie na portalu randkowym, no to zmienię swoją przestrzeń, tak? Czy zmienię środowisko, które będzie mi odpowiadało. No, praktyka pokazuje, że tak nie jest, czyli tej wyższej energetyki raczej się nie oszuka.
1: To trochę, znaczy absolutnie tutaj w ogóle nie wchodzimy w kontekst budowania, wiesz, no, świadomych, fantastycznych tam relacji, to nie to, ale zostańmy na tym etapie poznawania się, tak? Czyli dla mnie to są takie te nasze wizerunki, o tym chcę porozmawiać. To jest w pewien sposób taka trochę gra logiczna, tak? No bo zobacz, w momencie, kiedy zakładasz fajny garnitur, różnisz się od swojej wersji, kiedy zakładasz bluzę, tak? Jakby stajesz się bardziej atrakcyjny. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Tak jest, tak? Jeżeli ja pomaluję usta i założę czerwoną sukienkę, zwrócisz na mnie uwagę w tłumie, niż jak będę w okularach i, prawda, na czarno. No, logika. To tak to działa. Prosta sprawa. Teraz to, co byśmy takie, wyobraźmy sobie siebie w tłumie, no ten portal jest takim tłumem. No i tu możemy sobie tam zadziałać, nie wiem, tańczyć właśnie, ubrać się i tak dalej. Jest to jakiś tam stary styl pozyskiwania nowych znajomości albo taki budowania wyróżników. No i teraz to samo musisz przenieść na tą, że tak powiem, stronkę internetową o sobie, dossier, tak? Tu też mam doświadczenie w tym aspekcie, bo poznałam osobę, która zajmuje się profesjonalnie budowaniem wizerunku na portalach randkowych. I to w ogóle to są dwa światy, nie? To jest coś niesamowitego, bo ona z mężczyzny, który określiłby się jako, nie wiem, nie wiem, czy nawet atrakcyjny, czy miał sobie w ogóle wiedzę, że jest atrakcyjny, no robi z niego małego boga, tak? Wizerunkowo. I to jest ciągle ta sama osoba, żeby była jasność. Tak? Ona nie kłamie o nim, że pracuje gdzieś indziej, on ciągle jest tym samym, buduje te same wartości. Więc my tu o tym mówimy, że tak, możesz podnieść się i przebić się w skalę zupełnie innych jakości, że tak powiem, tak? Większej ilości lajków. Możesz to zrobić. To działa, naprawdę.
0: A widzisz, a ja czym innym mówiłem, bo on dostanie dużo więcej lajków, ale ostatecznie i tak pozna i połączy się z kobietą, wiecie, którą poznałby w sklepie czy gdziekolwiek indziej, bo, czyli, nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, albo może niekoniecznie problemy, ale jakąś tam osobowość, tak? Czyli widzi świat, że świat jest kapitalistyczny, tak to nazwijmy. Czyli został wychowany już w naszym takim nowej rzeczywistości po upadku komuny, świat działa w oparciu o konkurencję, no to nadal będzie w tym świecie funkcjonował. Raczej nie spotka i nie połączy się z kobietą, która żyje w świecie, nazwijmy to, socjalistycznym, czyli gdzie zupełnie inaczej podchodzi do tej rzeczywistości, bo oni nie będą się widzieli. I ty mówisz o tej atrakcyjności takiej, jak jest ktoś postrzegany na pierwszy rzut oka, a ja mówię o tym bardziej wnętrzu, takim, jak, czym my promieniujemy na zewnątrz. Nie?
1: Czyli... Ja rozumiem cię, Kamilo, ale żeby wypromieniować, jeżeli ty mówisz o tym, że nie otrzymałeś odpowiedzi od kobiet, tak? To teraz jesteśmy na tym poziomie, na tym pierwszym. Czyli ja wchodzę do baru, załóżmy, tak? No to jest dokładnie to samo. Jesteśmy na tym case'ie. Co się wydarzy później, czy ty będziesz miał z nią dziecko, czy nie? Czy z nią stworzysz związek? Zupełnie co innego. Wchodzisz na portal z intencją tego, żeby ktoś mnie widział, żebym był widziany. Bo inaczej byś tam nie wszedł. No bo ciągle kogoś szukasz, tak? No bo ja wchodzę na portal, żeby być widzianą. Zgłaszam się w gotowości, szukam tego i tego, tak? Jestem gotowa. Okej, czyli teraz, żeby być gotowa, żeby być zauważona, no to muszę być widziana. Porównam to. Wchodzę do baru, wchodzę na czerwonych szpilkach. No sorry, odwrócisz się, tak? Wchodzę w jeansach i trampkach, no niekoniecznie, no zniknę w tłumie. Jesteśmy na tym etapie, to jest dokładnie to samo. Załóż ten garnitur pseudoportalowy. No spróbuj, może to doświadczenie jest też fajne, nie? Żeby jednak spróbować pokusić się o pomoc w budowaniu wizerunku.
0: Czyli to, co ty mówisz, to jest to, że została podniesiona poprzeczka niejako, albo zupełnie inaczej to wygląda w tej chwili w świecie tym portalowym, a zupełnie inaczej w naszej takiej codzienności. Czyli tutaj ja bym wniosek taki wyciągnął z tego, co ty mi do tej pory opowiedziałaś, że jak podchodzimy ze standardami, które mieliśmy jeszcze 50 lat temu, no, jak się dobieraliśmy w pary, do zupełnie nowych narzędzi, to słabo to wyjdzie.
1: No oczywiście, nie? Że tak.
0: Czyli te nowoczesne narzędzia, żeby nas nie poturbować, wymagają po prostu od nas no, zupełnie innego rodzaju wysiłku.
1: Tak. Znaczy, jesteśmy w podobnym wieku, około 50, tak, Kamil?
0: Czy nie? Ja mam prawie 50, jeszcze tylko parę.
1: No ja prawie też. Ja już mogę powiedzieć, że prawie 50. Wiesz, no, nasze pokolenie przeorało wiele wersji tego poznawania się, tak? Od tego na trzypaku, po pierwsze SMS-y, po dzwonienie na monetę, na telefon. Później pamiętam te 3-sekundowe rozmowy, bo były tylko takie możliwości. No, tego było bardzo dużo, tak? Później były właśnie te takie czaty na tych naszych pierwszych portalach, które się pojawiały. To moja siostra, tak? Tutaj naprawdę męża wspaniałego poznała. Słuchaj, tak jak żadne inne pokolenie, które rozpoczynało swoją przygodę z filmem od czarno-białego telewizora, kończąc na, wiesz, smartfonie i budowanie wizerunku, praktycznie awatara, tak? Nasz awatar buduje swojego nowego awatara, po prostu online'owego. Więc w ogóle nie możemy mówić o kwestii, że ja poznam miłość swojego życia, bazując na tym, na wierze, że ja ten swój profil stworzę tak uczciwie i to już będę taka stuprocentowa ja. No sorry, winę tu, ale nie, tak? Bo mogę być niesamowicie duchową osobą, oświeconą. Ja nawet nie mam takiego zasobu słów, żeby o sobie napisać. I teraz jeżeli ja to potraktuję, ja traktuję te portale jak takie drzwi. Takie, otwieram sobie drzwi. No, żyję w przestrzeni z dwójką dzieci, jak już wspomniałam, moją przestrzenią do poznania nowych ludzi są placy zabaw. No tam wielu mężczyzn nie ma, jak są to raczej z małym dzieciątkiem. No trochę mogę w pracy, trochę mogę no, gdzieś ewentualnie wyjść, ale przestrzenie, w których ja się poruszam, no raczej nie są męskie, tak? No bo na jodze też, no, też was mało, panowie. Na koncertach no głośno, no nie pogadam. I tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie bardzo łatwo jest powiedzieć wszechświatowi, słuchaj, naprawdę jestem gotowa, zaloguję się na ten portal. Ja twierdzę, że działanie działa, tak? To jest moja domena. Jeżeli coś manifestuje, to chociaż zadziałam, współpracuję z tobą, no to zaloguję się tam. No i co ja tam napiszę jako osoba świadoma? Emilu, co ja mam napisać? Sztuką wiedzy, wierzę, że cię znajdę, wierzę, otwieram się na przestrzeń wspaniałych nowych doświadczeń. No, tylko tyle.
0: No, ja nawet takich rzeczy w ogóle nie piszę, no bo to brzmi dziwnie, co najmniej. W ogóle
1: ale to
0: samo
1: jest
0: to...
1: prawdą. Wiesz, to brzmi dziwnie, no ale, ale tak de facto to jest prawdą, tak? Ja, no... Prawdą o mnie jest właśnie, to są te słowa. I teraz czy to marketingowo będzie fajne? No niekoniecznie, tak? Ale może skuteczne, bo może ten jeden, który ma ten sam vibe, no też mi odnajdzie, tak? No bo to my z tą nadzieją do tego podchodzimy. W ogóle te całe portale, ja nie wiem, czy ty to w ogóle czujesz, ale dla mnie, jak ja tam wchodzę, teraz już nie wchodzę, ale to doświadczenie z 3 lat temu, chociaż bardzo mnie zainspirowałaś i naprawdę, słuchaj, z czystej ciekawości założę sobie portal i będę testować te swoje opisy. Zrobię to. Może jeszcze nie teraz, ale za czas jakiś. I zobaczę, co się w ogóle, co reaguje. Ale ja jak tam byłam, to wiesz co, to jest dla mnie tak, jak czasami słucham ludzi, którzy grają w totolotka. Cały ten totolotek jest tak przesiąknięty tą taką energią nadziei, albo utraty, albo smutku, albo żalu, tam nie ma nic pozytywnego. I dla mnie ta cała przestrzeń tych portali jest dokładnie nasycona takimi samymi emocjami, tak? Taką energetyką.
0: No właśnie. I teraz to, od czego zaczęliśmy, czyli ten ghosting, no właśnie promuje coś takiego, bo tak samo ja się domyślam, że odwrócę sytuację troszkę, czyli na portalu pojawia się jakiś taki super facet, ma fantastyczne zdjęcia i opis taki, że w ogóle szok, taki mały książę, no to pewnie dużo kobiet do niego pisze. No i też większość zostanie zghostowana, czyli macie sytuację taką, że na początku nie masz czego wybrać, a potem jak jest ten fajny, to nie chce w ogóle gadać, bo on już tam sobie wybrał. I no tak, no bo do wszystkich tak samo nie odpiszę, nawet jeżeli ta różnica w ilości kobiet do mężczyzn jest dosyć znaczna, to jest portal, na którym są często setki czy tysiące użytkowników. A przecież to nie o to chodzi. Tutaj nie chcę doradzać portalom, co one mają zrobić, bo one raczej mają strukturę biznesową i ich algorytmy i sposoby dobierania tego wszystkiego, jak to działa, typu te serduszka, czy lubię, nie lubię, tak przesuwanie prawo, lewo, to są rzeczy wymyślone od strony marketingowej, a nie skuteczności znalezienia się, bo ja pamiętam, że taka sympatia tamte 20 lat temu, to najskuteczniejsza była taka, że to po prostu była baza danych. Bez żadnych...
1: Networking, nie? No trochę.
0: Tak, po prostu wpisujesz, kogo szukasz, zakres wiekowy, nie wiem, wzrost i widzisz tam, nie wiem, 200 kandydatów, kandydatek i sobie po kolei przeglądasz i tyle. A w tej chwili algorytmy dobierają, tak? Czyli jeżeli powiedzmy w twojej okolicy będzie około 1000 mężczyzn zalogowanych do tego portala, to oni ci i tak pokażą 50. Oni nie pokażą wszystkich, bo po co? Nie? I ja to sprawdzałem, to znaczy w tej chwili też już wchodzę na troszeczkę inny temat, ale też związane z tą tematyką, że zalogowałem się z inną kobietą na ten sam portal, z tego samego miejsca i myśmy się nie widzieli. Czyli jak pokaż ludzi w pobliżu, to myśmy się nie widzieli. No jak siedzę obok, no kurde. Tak? To o czymś to świadczy. Nie? Czyli już tutaj widzimy, że oni też, mówię tutaj o tych algorytmach, w sensie oni, bo to nie są ludzie, to są po prostu algorytmy, tak kombinują, żeby no nie poznać tej właściwej osoby też. Co więcej, jak wpisywałem, że szukam kogoś do 50 kilometrów, to mi się pojawiały panie i nam robiły jakieś serduszka i lajki 500 kilometrów dalej.
1: Tak, też tego doświadczyłem.
0: Nie, więc tu już wchodzimy w ten, jakby w kolejny taki temat tych portali randkowych, że oni nie do końca są uczciwi z mojej perspektywy. Tak? To nie jest taka zwykła baza danych, za którą zapłaciłem i po prostu mam listę osób, z którymi mogę ewentualnie nawiązać kontakt, tylko oni robią preselekcję. I teraz zacząłem się zastanawiać, czy oni przypadkiem nie robią preselekcji kobiet, które w ogóle nie odpowiadają. Rozumiesz? No bo pytam ciebie, wcześniej pytałem jeszcze innych pań i większość z nich mówi, nie no, ja tam ile mogę, to odpowiadam.
1: Ile mogę.
0: No tak, ale komuś jednak odpowiedziałaś, tak? To jakim cudem mi nie odpowiedziała właściwie żadna? No bo jak są takie, które... Zobacz, jak prosto napisać taki algorytm. Nie mają tam 1000, powiedzmy, kandydatów, 1000 użytkowniczek. I z tego 1500 właściwie już nie zagląda na profil. No to oni te pokazują tym wszystkim nowym użytkownikom. Można tak zrobić?
1: No oczywiście, że można.
0: No właśnie. I wtedy powstaje takie bardzo niefajne wrażenie, że mamy brak. Nie? Czyli wchodzimy w sferę już wtedy kapitalizmu i tego braku jakiejś wartości, czy tam wielkości, czy produktu, czy czegokolwiek, i wtedy rośnie jego cena. Ale to jest bańka. To jest sztuczne, sztucznie nakręcone. No bo i jedna, i druga strona wchodzi jednak, żeby kogoś poznać i się znaleźć. A w zamian dostaje bardzo często z twojej perspektywy, jak ty to, przepraszam, ale zapomniałem, jak ty to określiłaś, ale też nie spodziewasz się, że kogoś tam od razu fajnego znajdziesz, tak? A z mojej już teraz perspektywy, jak ja wchodzę na ten portal, otwieram tą stronę, to ja już wiem, że tam i tak nic nie ma. Nic, w sensie nie ma żadnej kobiety, która w ogóle ze mną zechce porozmawiać, dopiero się spotkać. To jest mało realne. No i teraz ta kolejna, najważniejsza z mojej perspektywy ezoterycznej rzecz. Jeżeli zewnętrzne narzędzie troszeczkę mi tego typu pokaże rzeczy, które na pewno gdzieś tam były we mnie, to ja zaczynam te moje przekonanie, czy ten światopogląd przechylać w stronę, która jest nierealna. Czyli, że nie ma sensu się starać. Tak? I zaczynamy pomału odpuszczać, no bo to jest tydzień, miesiąc, dwa miesiące, potem nie, no po co? No po co ja mam się starać, jak i tak z tego nic nie wychodzi? I tutaj pojawia się temat mocy własnej. Jeżeli tak prostym trikiem...
1: Kamil, wejdę słowo. W momencie, kiedy, bo to jest dla mnie trochę nielogiczne, jesteś użytkownikiem, który nie uzyskuje odpowiedzi od kobiet, tak? Rozumiem, że masz wersję płatną, zakładam. Czyli w teorii dla algorytm, żeby cię zatrzymać i przedłużyć subskrypcję, powinien podsunąć tobie co najmniej 3-4 kobiety, które dają ci poczucie, że ten produkt, który kupiłeś, usługę, działa, tak? Więc dla mnie to algorytm nie działa na swoją korzyść w tym momencie, nie?
0: Gdzieś pewnie popełnili błąd, ale to już jakby nie mój problem, bo też oni tam więcej takich błędów popełnili. Na przykład dopuszczają boty. Niby z tym walczą, ale jednak są. Czyli jest jeszcze dużo kont, które są fikcyjne. Tak? Są zakładane przez albo AI, albo jakieś tam inne organizacje, które tylko mają za zadanie zdobyć numer telefonu i wysyłać reklamy. No, ja takie dostaję. I to nie przeszkadza. Niemniej jednak, znowu, z punktu widzenia algorytmu, no to okej, okay, on tam już to zainteresowanie ma. No tak, ale to jest zainteresowanie nierealne, tylko jakimś tam marketingiem, tak? Albo nawet trudno mi w tej chwili spekulować, po co oni to robią, te algorytmy, czy te osoby, tworząc takie sztuczne konta. No ale faktem jest, że są. Więc tam takich rzeczy dziwnych można znaleźć więcej. Nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć, dlaczego tak te algorytmy to dobierają. Mówię tylko, że z czymś takim się spotkałem i teraz chciałem to skonfrontować z twoim doświadczeniem. Ty mówisz, że udało ci się poznać kilka fajnych mężczyzn, z którymi związku nie stworzyłaś, czyli jakby zostało to na etapie weryfikacji.
1: No to... Nie, zostało na etapie, to też tak nie można tego generalizować i tutaj to też nie jest tylko ja, jestem naprawdę bardzo uniwersalnym użytkownikiem i doświadczaczem tego typu portali. Pierwsza podstawowa sprawa. Każdy z tych mężczyzn pokazał mi dokładnie, jeszcze raz to przypomnę, pokazał mi absolutnie dokładnie to, w jakim etapie swojego życia jestem i jak bardzo nie jestem w ogóle gotowa do relacji, tak? Czyli słuchaj, ja znam osobę, która traktuje sobie portale randkowe jako swoistą, wspaniałą terapię dochodzenia do swoich cieni, naprawdę analizowania siebie, co nie pyka. I teraz w momencie, kiedy znowu przejdę do siebie, kiedy ja chcę, kiedy w moim pragnieniu buduje się życie z doświadczeniem go z drugą osobą, to ja załóżmy, tak, każda z nas chciałaby króla, załóżmy, to teraz jak ja mam tego króla pozyskać, skoro ja się czuję na przykład służką, tak? Czyli ja muszę zbudować najpierw w sobie poczucie królowej, żebym ja tego króla w ogóle mogła przyciągnąć. I tak dalej, tak? To jest totalnie tylko i wyłącznie przykład, ale wracając do moich doświadczeń, okazało się, że jeden był wspaniałą terapią po nieudanej relacji poprzedniej, długoletniej, drugi pokazał zupełnie inne podejście do życia. Ja mogłam zweryfikować, czy ja chcę stanąć po swojej stronie, czy raczej jestem w stanie w ogóle się nagiąć do jakiejkolwiek innej wersji doświadczania tego tutaj naszego Matrixa itd., itd. Tak to było, tak? To są nadal mężczyźni w mojej przestrzeni. Ja nadal z nimi dzwonię i nadal się komunikujemy.
0: Jak najbardziej rozumiem i, że tak powiem, popieram to wręcz. Tak fajnie to wyszło, bo można dać taki przekaz, że portale randkowe, no właśnie, to niekoniecznie jest miejsce do znalezienia męża, żony, tylko w tej chwili do znalezienia kogoś, kto podobnie myśli, z kim można nawiązać no, zupełnie inną, bliską relację, bo zaczyna być też z tym trudne. Jesteśmy tak rozczłonkowani jako społeczeństwo i często pracujemy gdzieś tam sobie w tych boksikach. Więc jak najbardziej można portal randkowy do czegoś takiego wykorzystać. Chociaż pewnie trzeba by było troszkę więcej o sobie napisać i wprost, że szukam kogoś do tego typu celi, a nie tylko matrymonialnych. Więc jak najbardziej bardzo Ci dziękuję za tego typu spojrzenie, bo ja powiem szczerze, nastawiłem się do tego jak na cel, tak? Czyli tak jak tam na tym portalu, to jest miejsce do znalezienia partnerki, no to po prostu szukam partnerki i tyle. I tak to napisałem. I nic więcej. Nie, że szukam kolegi, przyjaciółki czy kogokolwiek, tylko bardzo celowo, tak jak uznałem, taki, nie wiem, młotek służy do wbijania gwoździ, no to uznałem, że to służy do znalezienia partnerki. Ale to mógł być błąd właśnie. To mógł być błąd, czyli...
1: Partnerstwo znaczy tak... dla każdego znaczy zupełnie coś innego. To jest pierwsza sprawa, więc...
0: Oczywiście.
1: Więc w ogóle idea partnerstwa, to, że kobiety właśnie szukają partnera częściej, że mężczyzna szuka bardziej... No tutaj to od ciebie pytam, kogoś do tego, żeby przytulić, spędzić czas, osobę, która da mu bliskość i tak dalej. To bardziej słyszę od strony mężczyzn. Wiesz, to w ogóle nie idzie w parze dla mnie, tak? Bo ja twierdzę, że w momencie, kiedy mężczyzna jest na tyle świadomy, co to znaczy partnerstwo w związku, to wow, naprawdę super, nie? Ze świeczką szukać, bo ja jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłam. Ale znowu, oceniam to przez pryzmat siebie i swojego doświadczenia, czym jest partnerstwo, więc no ale rzeczywiście to jest zbyt różnorodne, to partnerstwo jest zbyt różnorodne, więc jeżeli ty szukasz partnerki, no to wiesz, Chyba trzeba jednak rozwinąć, czym to partnerstwo dla ciebie jest i jaka tam się kryje twoja potrzeba. Jaki kontrakt chcesz z tym partnerem nawiązać, tak?
0: Myślę, że warto o tym porozmawiać, bo możemy kontynuować w tym kierunku. Zaczęliśmy od portali randkowych, ale to są pytania właśnie podstawowe, tak? Czyli dwa takie pytania podstawowe. Pierwsze, które zadałaś, to jest to, czego ja chcę, tak naprawdę, czy czego szukam i czy powinnam w ogóle taką listę stworzyć, bo to też jest z mojej perspektywy pytanie nieoczywiste, czy też odpowiedź nie jest oczywista. No bo przecież mogę powiedzieć tylko bardzo ogólnie, bez szczegółów i dobrać się dosłownie, wibracyjnie, ale już zakładając zupełnie inną wiedzę na temat tego, kim jestem i jak działa świat od tej strony energetycznej, że cokolwiek nie zrobię, to i tak będzie pewna forma odbicia tego, kim jestem wewnątrz, która ma mnie uzupełnić i podnieść. Czyli tutaj zawierzam, i nie chcę tu używać słowa, jak słów górnolotnych typu Bóg czy jakaś tam wyższa jaźń, ale tej podstawowej energii, która zarządza całym naszym światem, którą my nazywamy miłością, czyli tej energii budującej. Tak, bo mamy energię budującą świat, to dzięki niej roślinki rosną i takie tą, która to potem rozwala, o tak to nazwijmy, i roślinka obumiera i gnije. No więc ta energia budująca, to co ona będzie się starała zrobić, to tak dobrać dwoje ludzi, czy pięcioro, nie, bo to może być cała rodzina, żeby każdy z nich miał możliwość wzrostu. Tak? Bo ta energia chce, żebyśmy rośli. Czyli to są jakby prawa, nie jakby, to są prawa naturalne, one działają poza nami, i wystarczy, że my przyjmiemy do wiadomości, że tak jest. Czyli tu nie musimy w ogóle się wysilać. Nie? No bo po co poprawiać naturę? Tak? A odnoszę wrażenie, że jeżeli ktoś nie ma takiej wiedzy albo zaufał tej części czysto takiej materialnej, tak jak uczą nas w szkole, że wszystko musi być dobrze zaprojektowane, no to zaczynam próbować zastępować bardzo skomplikowane algorytmy naturalne swoim rozumem. Nie? Że to ja muszę zdecydować o cechach tego partnera, partnerki w bardzo dużych detalach, jeszcze do końca nie odpowiadając sobie na pytanie, a czego ja tak naprawdę chcę od siebie.
1: Dwa elementy. Pierwsza sprawa, ale to jest mój punkt widzenia znowu. Ja traktuję współtworzenie świata z drugą osobą właśnie jako przez współtworzenie. Użyłeś słowa, które no ja, na mnie działa trochę jak ta płachta na byka, czyli to dopełnianie. No chyba jeden z najbardziej błędnych w rozumień, po co mi ta druga osoba jest potrzebna, tak? Oczywiście, ja wiesz, ja teraz mówię z przestrzeni mądrej, fantastycznie kobiety, bo tyle przeżyłam, do tego też nawiążę, ale obecnie, w jakim jestem elemencie swojego życia, to, że ja naprawdę żyję w przekonaniu, że ja już dopełnić się nie muszę, że w momencie, bo ja jestem już pełna, bo ja jestem absolutnie doskonała. I teraz nie doskonała dla ciebie, tak? Ja jestem doskonała, bo jestem. Z miłości stworzona. To jest mój punkt widzenia. I w momencie, kiedy ja zapraszam do swojego życia właśnie partnera, bądź też kogoś, kto będzie chciał współtworzyć ze mną to życie. I druga sprawa, być moim świadkiem, słuchaj. Być świadkiem mojego doświadczenia. I ja bym chciała być świadkiem doświadczenia jego. Tak? Ja mam na to zgodę. To nie tylko... Wiesz, no czymś się wymienimy, ale to świadczenie sobie w tym życiu, w tym rozwoju. Drugą sprawą, która dla mnie jest bardzo istotna, którą zrozumiałam naprawdę niedawno, jest to, że rzeczywiście w momencie, kiedy ja przebywam sama w sobie, to moje pole widzenia jest jakieś, tak? Że w momencie, kiedy ja doświadczam tego samego doświadczenia z drugą osobą, to pole jest dużo większe. I teraz w momencie, kiedy ja chcę się rozwijać, to mi ludzie są potrzebni. I mówimy tutaj o samotniach, o tym życiu, takim wycofaniu i tak dalej, wejściu do siebie. Oczywiście ja to wszystko już mam ze sobą, tak? Ja zasypiając jestem w sobie, ale w momencie, kiedy funkcjonuję w ciągu dnia i chcę tego dnia doświadczać i go w pewien sposób, gdy to mówisz, zaprojektować, to fajnie jest z drugą osobą, bo jest po prostu nas więcej, mamy więcej elementów, więcej puzli, tak? Do tej całej układanki w dniu. To jest mój punkt widzenia.

0: Więc ten partner ma za zadanie nawzajem stworzyć sobie możliwość tego doświadczenia. I żeby to doświadczenie powstało, to dobrze jest, nie trzeba, ale dobrze jest wiedzieć, kim ja chcę być jutro, albo ja chcę siebie widzieć jutro. I w tym sensie jest to dopełnienie, że no pewnych rzeczy samemu nie zrobię. I to też powiedziałaś, tak? Jest więcej tych puzli, więcej klocków, więc można dużo więcej rzeczy zrobić. I w to wchodzą rzeczy nawet bardzo dziwne, typu kłótnie. Tak? Czyli powiedzmy, spojrzę na siebie i tak mówię, kurde, jak miałem 20 lat, to się kłóciłem o to, o to, o to i o to. A teraz chciałbym się o to nie kłócić.
1: Ale
0: Okej?
1: to na podstawie negacji, tak? Czyli
0: Okay?
1: zobacz, my często budujemy naszą przyszłość na podstawie tego, czego nie chcemy.
0: Tak. No ja specjalnie taki przykład podałem, ale jakby nie w to chcę wchodzić, no, tą mechanikę. Chcę tylko podkreślić, że mam jako coś chcę u siebie sprawdzić. No ale żeby sprawdzić, czy się nie kłócę znowu o to, no to jednak potrzebuję tej partnerki, tak? No bo sam ze sobą nie będę się kłócił. Jak będę siedział na kanapie, oglądał Netflixa, no to nie ma szans, żebym się z kimś pokłócił o to. A tak, znajdując partnerkę, my wspólnie doświadczamy, wspólnie robimy, ale jednocześnie ja mam możliwość zweryfikowania samego siebie, że to udało mi się już osiągnąć. I to nie ma znaczenia, jak długo nad tym pracowałem. Chodzi o to, że to w ten sposób osobiście też się rozbijam, weryfikując siebie razem z tą drugą osobą, w sensie pozytywnym. Nie w sensie negatywnym, tylko w sensie pozytywnym, że osiągnąłem kolejny poziom i zakładam, że ta druga strona ma bardzo podobne doświadczenie, czy też świadome, czy nie. Także razem odczuję coś takiego. Okej, okay, z nim mi się udało to zrobić. Tak? Czyli ja powiedziałem od strony negatywnej, ale można to na to spojrzeć od strony pozytywnej, że ktoś chce doświadczyć, nie wiem, wspólnego pływania. Gdzieś tam, tak? I do tego potrzebuje partnera, żeby właśnie wspólnie pływać sobie, tak? W jakimś tam morzu fajnym, nazwijmy to, powiedzmy, w Morzu Czarnym albo innym, bo chcę to zrobić. I to jest to dopełnienie. Że ta druga osoba, ty to ładnie nazwałaś, będzie świadkiem tego doświadczenia. No, ale tak naprawdę czy my razem to doświadczenie budujemy. Jeszcze raz wrócę do tego twojego podstawowego pytania, czy też spostrzeżenia, że to nie jest lista jakichś konkretnych cech tego drugiego partnera, tylko to jest bardziej spojrzenie ja bym powiedział, od strony siebie, czego ja od siebie chcę. I teraz niech już sobie ten wszechświat, czy ta miłość, czy jakkolwiek ich nazwiemy, to znajdą mi tego człowieka, który pozwoli mi to doświadczenie zrealizować. Tak? Czyli zrzucam mechanikę na algorytmy do tego przystosowane. Dlaczego o tym mówię? No bo tak samo jak my kreujemy, no jest ta tendencja do opowiadania o kreowaniu i normalnie ja kreuję swoje ciało codziennie. To jak wygląda mi, że ono funkcjonuje, że tam ta wątroba wie, co robić, to robi moja świadomość, tylko bardziej ta podświadomość. Tak, ja nie muszę się zastanawiać w detalach, co ja mam zrobić, żeby to ciało tak wyglądało. No więc ja mogę brodę przystrzyc i to tyle, ale to, kiedy i jak mają te włosy rosnąć, to już nie jest moje zmartwienie. I tu troszeczkę patrzę na to tak samo, że jeżeli wiem, co chcę osiągnąć, to chcę jeździć na rowerze, no to ciało kreuje mi, czy tam świadomość kreuje ciało, które na rowerze potrafi jeździć, tak? Czyli nie wyglądam jak sarenka, bo sarenka nie da rady, nie? I to bardziej od tej strony idzie. I to była ta pierwsza rzecz, że muszę wiedzieć mniej więcej, czego chcę, żeby te rezultaty szukania były lepsze. A druże to i ja ten wątek straciłem, niestety, do którego miałem wrócić.
1: Liście mówisz o tej liście. Czyli mi się wydaje, że trochę mówimy o tym zamówieniu do wszechświata. Jak ono ma wyglądać, tak? No bo to się trochę nam łączy z tym marketingowym przedstawieniem tych das, tak, na tych portalach i tak dalej, i tak dalej. I my de facto rozmawiamy o tym, czy powinniśmy zaufać, czyli ja mówię do wszechświata, wydaję mu taką, nie wiem, taką sygnaturę.

0: osobie za rok chcę doświadczać tego i tego i chcę tego doświadczać za osobą drugą. No słuchaj, ja to robię bardzo długo i to w ogóle nie działa w moim wypadku. Ale prawdopodobnie robię to po prostu z poczucia braku, tak? Czyli i tak dalej. I teraz ja przez ostatnie dni, miesiące doszłam do zupełnie innego stanu mentalnego. Ja przestałam w żaden sposób kreować cechy tego kogoś. Ja za to. Bo ja kompletnie nie wiem, tak? Ja generalnie po tylu doświadczeniach nawet nie jestem w stanie, bo ja nie mam nawet tego w swoich kodach, co to znaczy osoba, która ze mną by zarezonowała. Ja nie mam podzielonego pojęcia. Ja kiedyś robiłam sobie takie doświadczenie, że z każdych mężczyzn, których poznawałam, i dosłownie mam listę w zeszycie, ten był fajny, bo ten, z tamtego mężczyzny wzięłabym to do swojego partnera, to mi się podobało. Robiłam sobie listę życzeń na podstawie doświadczeń, które miałam, czy to z kolegami, czy to z jakimiś krótkimi relacjami długimi. Ale de facto to, co uznałam za najistotniejsze, to jest to, że jak ja pojadę na tym rowerze, to ja będę miała taką samą frajdę, jak bym jechała z tym partnerem, że generalnie to moje wymyślenie sobie, wkręcenie sobie, że ten partner powinien się pojawić, bo wkręciłam sobie, że wtedy doświadczenie mojego życia będzie pełniejsze, bądź ktoś je zauważy, bądź szybciej się rozwinę itp. itd. jest serio wkrętem. No, to tak w skrócie, to jest moje doświadczenie, to jest mój wkręt. Tak, to jest nic innego. To jest tak, bo wkręcamy sobie bardzo dużo rzeczy i to jest jeden z tych wkrętów. Bo nie na tym do końca polega rozwój. To jest znowu, to jest moje i trochę schodzimy z tematu. My ciągle mamy, my przemy, tak? My jesteśmy też, to w ogóle, no to też jest portal, tego dowodzą, że my tak przemy bardzo szybko do celi, do rozwoju, no, właściwie nie wiemy dokąd, no. Ale to tempo ma znaczenie. I ja się zatrzymałam, naprawdę się zatrzymałam, i sobie to wszystko obserwuję. Nie wiem, czy jest mi dobrze, bo się muszę z tym oswoić, ale rzeczywiście przestałam pragnąć tego partnera, tego doświadczenia z kimś. I wymyśliłam sobie, że jeżeli dzieje się coś wspaniałego w moim życiu, jeżeli moja córka się uśmiecha i ja nie mam komu, do kogo zadzwonić, powiedzieć, zobacz, jaka ona jest słodka. Nigdy tego doświadczenia ze mną nie doświadczy, nikt go nie oceni tak samo jak ja. Że to jest przedstawienie dla mnie. Słuchaj, mi to świat. Ja jestem świadkiem tego i to jest coś cudownego, czego ja doświadczam. I ja zmieniłam sobie tą narrację. Z tego, że jest mi smutno, bądź brakuje mi, na to, że ja już mam wszystko. I jak sobie trochę z tym pobędę i się oswoję, bo to jest naprawdę takie, powiem ci, nie znam polskiego słowa na to, ale takie overwhelming, no to zobaczę, co dalej, jaki następny krok.
1: Gratuluję. Na pewno jest to bardzo, bardzo fajne takie podejście w jakimś sensie.
0: Dziękuję. Dużo
1: Też
0: mi
1: tak.
0: zajęło, słuchaj, dużo.
1: Też tak żyję. Przy czym ja tych celi trochę mam jeszcze, takich swoich prywatnych i próbuję je rozwijać. I jednym z tych celi to właśnie było lepsze zrozumienie tego nowego świata, tak? I zacząłem od tych portali randkowych, bo tam wiedzę ezoteryczną to ja rozwijam sobie przy okazji, ale tutaj chciałem zobaczyć, jak to wygląda w tym świecie randkowania i w świecie szukania partnera. I na pewno widzę dużą zmianę, czyli to, czego się spodziewałem, to nie istnieje. Tak jak mówisz, to po prostu nie istnieje. Ja nie mówię o kobiecie, tylko mówię o formie szukania. No, podsunęłaś pomysł chodzenie na jogę, bo tam jest więcej kobiet. Śmieję się w tej chwili, ale to też taka wiadomość.
0: Musiałam tak, bądź piłkę nożną, no nie tak.
1: Wiadomość ogólna, że właśnie, jeżeli na portalach randkowych nie wychodzi, no to powinniśmy szukać innych możliwości, nie? Bo tu jest jakiś taki też, moim zdaniem, brak pomysłów, że ta nowoczesność, ona wygląda, jakby to była jedyna alternatywa już w tej chwili, tak? Albo ma się Facebooka, albo się nie ma. Jak się nie ma, no to koniec, tu już się nikogo nie pozna. To trochę zaczęło tak wyglądać. Mówię od tej strony wewnętrznej, psychicznej, nie jak to faktycznie jest, no bo te możliwości istnieją, właśnie. Można pójść na jogę, czy jeszcze może są jakieś miejsca, gdzie ludzie się poznają. Ja wiem, że młodzi ludzie, oni zupełnie inaczej funkcjonują w tej chwili. Czyli
0: Znaczy,
1: oni.
0: mówisz o tym, jaki przedział wiekowy?
1: Tak, do 25.
0: No to ja nie mam danych, ale mam tak do 20, to możemy się wymienić danymi.
1: Chodzi o to, że my internet dostaliśmy dosyć późno, a oni z internetem się wychowali. I oni rozumieją, że w internecie internet to nie jest miejsce na przykład na szukanie partnera.
0: Absolutnie, w ogóle kompletnie nie mają w tradycji, że tak powiem, w myśleniu. Jest to lamerskie, znowu nie potrafię przełożyć na polski, żeby w ogóle kombinować w tych tematach. Słuchaj, to pokolenie nakłada sobie, czyli tak 16-20, nakłada sobie ograniczenie czasowe na korzystanie z Facebooka i Instagrama. To idzie w drugą stronę. To jest pokolenie, które podpisuje petycję przeciwko kreacji czata GPT. Chat GPT ma być tylko i wyłącznie sekretarzem, a nie tym, co zabiera kreatywność. Więc słuchaj, to my jesteśmy tym pokoleniem, które naprawdę testuje, albo na którym się testuje głównie. Bo tamte, oni im się wymykają kompletnie spod kontroli.
1: Cieszę się, że to powiedziałaś i tutaj zaczynamy bardzo, bardzo poważny temat tak zwanej ewolucji, czyli zobacz, my na własnej skórze testujemy i próbujemy znaleźć rozwiązania tych nowych technologii, a nowe pokolenie niejako dostało to już za darmo. Nie chcę na razie tu wnikać, jak to się wydarzyło, ale oni nie dają się tak łatwo oszukać, prawda? Czyli natura i tak wraca do swoich schematów. I to w ciągu, no powiedzmy, dwóch pokoleń. Dobrze, może nie jednego, ale dwóch pokoleń, chociaż z punktu widzenia takiego informacyjnego to jest jedno pokolenie, czyli pokolenie, które pamięta świat bez internetu i pokolenie, które urodziło się już z social mediami dostępnymi zewnętrznie. I to jest fantastyczna wiadomość, że nas nie tak łatwo jest odciągnąć jako gatunek od tych naturalnych mechanizmów życiowych. I tutaj, no, ja będę się upierał, że troszeczkę mam jednak rację właśnie w tym, że ta natura wie, jak myśmy powinniśmy się poznawać, wie, jak wyglądają nasze role płciowe i my naturalnie do tego dążymy. Czyli internet, który zabrał nam właśnie przez te portale randkowe, to co próbuję pokazać, to jak działają portale randkowe, to one starają się niwelować różnice płciowe, a wręcz dewaluować to, co dana płeć może pokazać, czyli faktycznie się tym pochwalić, no to już na internecie tego nie ma, nie? No bo no jak ja się pochwalę swoimi osiągnięciami? Ja sobie mogę zdjęcie wstawić, gdzie kobiety nie tylko na zdjęcia jednak patrzą, mówię w rzeczywistości, tak? Ich system nawigacyjny działa, jest dużo bardziej skomplikowany przy wyborze partnera. To tego typu próby manipulacji już te nowe pokolenia po prostu odrzucają z automatu. I to jest fantastyczne, bo dobrze to wiedzieć. Znaczy, my też powinniśmy szybciej się tego uczyć i. Ja tutaj będę robił złą reklamę tym portalom randkowym, ale po prostu nie dawać im pieniędzy, bo to o to chodzi. Tak? Jeżeli będziemy im dawali pieniądze za to, co oni wyprawiają, to no, będziemy troszeczkę jeszcze podtrzymywali te ich struktury naszym kosztem.
0: Znaczy się to ja się zgodzę. Niemniej jednak z każdej, no wiesz, no, Pomówmy racjonalnie. W moim otoczeniu 80% związków, które znam, powstało z portali randkowych. Tak? To nie są związki 3-miesięczne, to są związki 10-12-letnie i nie wiem, jak dalej się rozwiną, tak? Bo ciągle trwają. I teraz ja nie mogę tego zdemonizować do końca, bo to jest skuteczne w moim świecie, tak? Wszystko, co się wokół portali randkowych wydarza, oczywiście jest katastrofalne. Ten temat, który omawiamy obecnie, jest równie fatalny. Ja zawsze uważałam, że ten ghosting to dotyczy bardziej tego, że już jakaś relacja jest zawiązana, czyli wymieniamy się jakąś już komunikacją, widzieliśmy się, mieliśmy pierwsze spotkanie i nagle następuje to odcięcie. To rzeczywiście jest po prostu fatalne, niekulturalne, tak w skrócie. I tutaj bardziej bym się zastanowiła nad tym, no, gdzie empatia. I ja tego osobiście nie doświadczyłam, a doświadczyłam w słów wprost, słuchaj, nie chcę budować z tobą żadnej relacji. Kurde, super, bo nie było taką moją intencją. Oczywiście tego nie wypowiedziałam, tak, ale ja nie doświadczyłam przykrości z tytułu portali. I druga sprawa jeszcze. Jeżeli mielibyśmy możliwość przekucia portali randkowych w naprawdę networking, to myślę, że mamy super fantastyczne narzędzie do tego, żeby faktycznie kogoś poznać. Bo przede wszystkim w portalu, tak. Jesteś ostrożny, czyli nie podajesz swojego imienia. Zobacz, jaką wibrację ma samo imię. Nie podajesz tego, gdzie pracujesz. Nie podajesz informacji o swoich dzieciach, czy też w ogóle jakichś tam konotacjach rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. No to generalnie to połowa mojego jestestwa jest już niewypowiedziana. No to do kogo ja tam idę, tak? Z czym ja tam idę? Z fajnym zdjęciem? No sorry, jednego z mężczyzn, chłopaków, no mężczyzn, tam 50, po 50 uznajmy, że już mężczyźni, to myślę, że on nie miał zdjęcia. Po prostu notatka mnie zainspirowała i coś tam się klika, tak, że tam można, jest otwarty na rozmowę. Coś. I tyle. Super sprawa, fantastyczny człowiek, gigantyczny milioner, nie wie, co robić z kasą. Super, fajnie doświadczyć czegoś takiego również, tak? Czy zobaczyć, jak inaczej ludzie podchodzą do tematu pieniędzy. To są naprawdę, są, to jest wielość doświadczeń i idąc za pewnym tokiem rozumowania mojej koleżanki, która traktuje te portale jako fantastyczną terapię, która pokazuje jej w tych relacjach, co tam jeszcze w jej cieniu nie gra, jakie jeszcze rzeczy sobie nie odkodowała, czy też nie przepracowała traum, jak to niektórzy mówią. No słuchaj, no rewelacja, tak? No bo kto ci inny nie pokaże, jak osoba, która ci w tym momencie powie rzecz, która ciebie triggeruje, tak? Więc ja myślę, że jest szansa na to, żeby to odkodować. Tylko trzeba tak zrobić. Słuchaj, jeszcze jednym moim doświadczeniem faktycznie jest to, że ja kiedyś spróbowałam a propos za namową właśnie kolesia, którego spotkałam na portalu randkowym. Słuchaj, weź idź sobie do swatki. Mówię, dobra, to pójdę. Więc rozumiesz, to jest coś niesamowitego. To ja myślę, że w obecnych czasach, kiedy masz psychologa, który robi za swatkę, i fantastyczne było to, że masz pakiety. Pakiet za x pieniędzy, trzecie i czwarte, tak pule. Słuchaj, to są gigantyczne pieniądze, nie? To są tysiące złotych. I po jego jakby doświadczeniu, rozmawiając z nim, on oczywiście znalazł sobie partnerkę. Nie wiem, na jakim to jest statusie. Mówi, że nie jest atrakcyjne, ale okej, okay, no dobra. To jego pakiet był, słuchaj, w dziesiątkach tysięcy złotych, i on mówi: słuchaj, nie wziąłem najwyższego pakietu i wyobraź sobie, że oni mi tylko przysyłają 5 tygodniowo. I ja mówię, że no, żadne mi się nie podoba, żadna ze mną nie gra. No i oni mi mówią twardo: wykup sobie większy pakiet. Nie? Czyli to są kolejne dziesiątki tysięcy złotych. To jest dopiero fantastyczna gra. Naprawdę. I tutaj jeszcze obieramy to w profesjonalną pomoc psychologa.
1: No, to, co teraz powiedziałaś, dla mnie to już jest moralnie co najmniej dziwne, bo ktoś filtruje ci jakość, nazwijmy to tak, partnerki czy partnera, przez to, ile zapłaciłeś. Tak? Czyli oni wiedzą, że tam są lepsze opcje, ale ci ich nie pokażą, bo za mało zapłaciłeś. No, no to już jest dla mnie rekord świata. Czyli właśnie to w tym kierunku idzie, bo portale randkowe też to robią, tylko za grosze. Tak? A
0: Mają
1: tu.
0: skalę, tak? Tam jest skala. Tutaj jest, wiesz, produkt premium, nie? Ale powiem ci o moim doświadczeniu. Osoba, która się tym zajmuje profesjonalnie, siadasz z nią, rozmawiasz, 2 godziny rozmowy, analiza psychologiczna, poglądów, tego, co lubisz. Oczywiście no, nikt się nie zapyta o wnętrze i tego, co naprawdę tam emocjonalnie. To jest taka baza baz, ale już taka naprawdę baza, nie? Twoje plany na przyszłość, tego, jak się wyobrażasz i co generalnie też jest bardzo istotne, jest jakich cech w mężczyźnie nie tolerujesz. Na tym to polegało, to mnie bardzo zaskoczyło, czyli negatywnie, co tam nie może być, nie? To po prostu chciałem ci, każda z 3 osób, które poznałam, no to było w ogóle, no to, był, to dopiero było coś, tak? To było niedogranie, to było zinterpretowanie mnie, no w zupełnie innym, totalnie świecie, tak? Czyli ta analiza odbyła się poprzez jeden mózg, słuchaj. Tylko jeden mózg. Tutaj mamy algorytmy, czyli no dość zaawansowany mózg, tak? Tam był tylko jeden mózg. No powiem ci, totalna porażka. I to po obu stronach, tak? Myśmy to nie to, że to nie to, że.
1: Oni
0: W ogóle
1: też cię nie
0: nie.
1: lubili, tak?
0: Tak, myśmy się w ogóle kompletnie nie. Tam nie było nawet odzewu po tym, żeby zadzwonić do siebie, napisać kulturalne dziękuję, dziękuję.
1: Fantastycznie. No. Chciałbym to jakoś podsumować, ale im dłużej rozmawiamy, tym trudniej jest mi to podsumować, szczerze mówiąc, bo ja miałem tutaj jeszcze długą listę tematów, na które chciałem z tobą porozmawiać, ale zrobiło się no, bardzo długie spotkanie w tej chwili. Ty masz gdzieś tam zegarek?
0: Dobrze, później.
1: Tak, zaraz to utniemy. Dlaczego mówię następno, że zanim to podsumuję? Ja tylko przeczytam może takie punkty, o których nie będziemy już rozmawiali, bo niech sobie nasi słuchacze sami to przemyślą na podstawie tego, co tak naprawdę powiedzieliśmy o portalach randkowych. Jeszcze na przykład jest coś takiego jak promocja oszustwa. Częściowo o tym wspomniałeś, o tym kreowaniu wizerunku, prawda? Czyli ta osoba nie przedstawia siebie tych takich, nie wiem, istotnych cech, tylko wybiera ten albo najfantastyczniejsze, albo dokoloryzowuje marketingowo, no więc to już jest raczej oszustwo i zabiera energię na szukanie, na tą uwagę, co ja na przykład zauważyłem, czyli, no bo jednak jest taka tendencja, że to mężczyzna powinien pierwszy napisać, no więc pisze do pierwszej, drugiej, setnej, a to jest czas. Nie? I w pewnym momencie mówię, dobra, to jest zmarnowany czas, bo napiszę do 1000 i tak nic nie uzyskam, bo algorytm gdzieś tam wybiera te, które nie chcą nawet czytać. Tak? I to, powiedzmy, zamyka lekko temat tych portali, niech ludzie sobie sami dalej potestują. A ja bym rozpoczął temat, może będziemy kontynuowali to w następnej rozmowie. Po co jest uczucie zakochania? Tak? No bo tu cały czas mówiliśmy o doborach. Nie, jak my tam się dobieramy i który jest fajny, który niefajny i co z tym zrobić. Ale jak pamiętasz, natura jeszcze przed światem internetu i portali to w ogóle o takich cechach prawie nie myślała, tylko miała jeden parametr. Albo się zakochujemy, albo nie. A? Czyli no, dlaczego tak? Na razie tak na.
0: Rozmawiać, nie? Nie, bo to kolejne 2 godziny. Ale tak, fantastyczne puenta, bo nawiążę do tego, do tych portali. To, co daje nam zakochanie, to jest taka dopamina, nie? Czyli ten stan, który trochę uzależnia, ale rzeczywiście on jest wyjątkowy, no nie ukrywajmy. I teraz wiesz, no też odróżnijmy zakochanie od zauroczenia. To zauroczenie już jest niesamowite. To są te motyle, no kurczę, no nieporównywalne doświadczenie z niczym innym na tej planecie. Ja myślę, że to też jest po to, tak? I tak samo jak zapalić sobie fajkę, czy też, nie wiem, przyjąć jakiegoś draga, którego odpłyniesz, to kochanie jest dokładnie to samo, no.
1: Ja tak na zakończenie podsumuję to trochę nie ironicznie, ale jakby w drugą stronę niż uważam, że to idzie. Czyli kiedy najbardziej smakuje ci jakiś obiad? Jedzenie. Jak jesteś
0: Dobrze,
1: bardzo głodna, nie? Jak już jest na głodzie, tydzień czasu człowiek nic nie jadł, dostanie tam pół schabowego i w ogóle super uczucie. I można na początku zacząć rozmawiać te zakochanie od tej strony, tak? Czyli powstaje jakaś emocja, powstaje jakieś doświadczenie, bo może jesteśmy na głodzie, tylko nie bardzo wiemy czego, bo tu jest prosto, tak? Ja mam oczywiście osobiście zupełnie inne podejście do uczucia zakochania i po co ono jest, ale to może w następnym odcinku. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie nas i mam nadzieję, dobrze się bawiliście. I dziękuję Tobie, Magda.
0: Również Tobie dziękuję, Kamilu. Miłego wieczoru.
2: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

zezwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zezwalania na błędy tego systemu.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.